0: wrażliwa, mega siwa. To twój lampy żywa. When the sun is setting, that pussy just be wetting.
1: Fucking be wetting.
0: Keeping it steady.